0: 27.
1: Proszę, gdzie Lordy jest to?
2: T29 AM. Alarm going off. AC 75 Mariners, Casa Hammer, number 291.